Yonge kotwano nyuol mariek. Yonge kotwano nyuol mariek. Yonge kitwano nyuol kariek.

ya chuli korowa dera twaneka Taeli koradu njonya mama wika Mama budo mokane niselo seika

0: Anemia Sheila Henshaw. Yes. Caroline Lisk, ukiwa USA. Elvis Wolfibi Jr. amerusha salamu. Chris Mark Oluan, KDF. Unasalimia Bernard Uhuru Okanda pamoja na Ken Jakondele.
1: Sanongi mana mamie,
2: ne mangeni.
1: Sanongi mana sheli,
2: ne mama ine.